bobbity bobbity diddle zit, bobbity bobbity diddle zit, yes. Man, my river this evening. Yeah. Up the lazy river.